0: 93.5.
1: Ah, teme, teme, eh, mi dogezi, bonadou bena, alo, bonadou benou, soren, meto, miton le, da kuno zangbe, eh, jae, ganwe meje, geneme, do kodanou weke temiton, radio fraternite, yedie, nou.